0: Zapni Fajn.
1: Fajn.
0: Víc hudby, víc hvězd, víc fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Fajn.
0: Míň vybírání, víc fajn. Fajn.
2: It's summer.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.

0: co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky